Mukama twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chiko kuwane. Twale chitiwa netendo mukama chiko kuwane. Gera maso kumuwe chitiwa netendo. Gera maso kumuwe chitiwa netendo.